Vaneneza Vaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Vaneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mu kumvikana no gushira hamwe. Vaneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa bavuka.

ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe utare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radio gakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje.